Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pańca i babski wysz? Gdy mnie

Tak mało powiedziałem. Krótkie dni, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się nam. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świat. I teraz nie wiem, co było prawdziwe.

Tak mało powiedziałem. Krótkie dni, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się nam. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świat. I teraz nie wiem, co było prawdziwe.